0: sama.
1: Best muska!
0: Prišla muska!
2: Narodna muska!
0: I party muska! Staj! To je Best FM!